0: You are gikana mbegi ti leti miso bombi ti na molingeni bilango na sisi don molingeni angbagi na ndoti ati mifadu meni idaga na limbi kuyu bilango vivant ifo mbikanga leti mitona kwa fadu alaga warimbi vivant zo alaga fagot mbigi direka sara ifo mbibando zo giguru chua alak muye na ati dan sara ifo mbando na fenetri niso dizaka alak biya danito Bon, yeti kodi lo guys na ala fala directement la da Donati du Tungu Sugiso.
1: Ne lazo le da pe asa si sirira mon kimbi. Don a Yesu karmona ya chu kodro asara njunya pe. Jano ndinga so kisi dzona ngati.
2: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
3: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
2: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
3: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
2: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
3: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
4: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised. And people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

0: It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
1: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci. Policja chrześcijańska, która prześladuje. Która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści?

0: gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
1: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
0: Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
1: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy Dobangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
0: Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
1: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
2: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised, and people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent